0: Дивіться, як обрисовать її.
1: Окей.
0: Ага. Yes. Yes. Aba cameraman mufata no mafoto neza cyane. Yes. Aba cameraman mufata no mafoto neza cyane.